0: bi tin je ni moda keke be ni je ni lefe
1: bi omo pona o ni raban bi o aso iba
0: bi tin je ni petun modun ni je ngbangan be ni je lode omu
1: fuji mi sey ala
0: e to wa buruku nbe na ni pe ti ban je lo won bi kan yo mo fe nu ba bi ti o ti jeje
1: o to pleda
0: o ban tan bi ti tin je yen o tun lo si bi ti o nu ti ma je yo tun ma ba bi to ti je nje pelu oro enu
1: keep shaking your body is that the time man
0: obe gambari
1: come on come on
0: oni je meji obirin
1: ama ni fo se
2: agbala omi ainde
0: o wa nile oko
1: ama ni fo se
0: sibe o ale tun je logun joko le re lo
1: o o tun ti je
0: bi tin gbowo oko bi nu gbowo ale
1: iwale jo emi le kokoko
0: asiri oko ti tu fun ale rai
1: ma jo ni so
0: asiri ale ko se tu foko
1: emi le kokoko re me
0: ori odogun donde yo pun le ni
1: ma jo ni so
0: oni je meji tin tan fun ki to
1: ma jo ni so ma de ma jo
0: bi se nje ni le gban ni nje ni kuta
1: ma jo ni so
0: obirin oni je meji ti oko to fe ti ote lorun to ton na se ta ti tun se yunke yunke tori owo aso owo bata owo tirin ko wo owo tirin kese owo gele ato owo orun sise oloju meji be obe gambari obin sọọbù tó bá parọ owó báyìí pọ mọ yìí máa rún kàn náà ni bíṣọọbù ń bá tó gbogbo ilé akéde yìí mo tó gbogbo lágẹlú tá a wà yìí tá a ti ń kéde tó ń gbogbo ògbà yìí wàláì tó bá fowó àlè bọ́ láàrin ọdún bíi méjì mẹ́ta o ní máa bó ṣe ń ṣe olójú méjì bí ọbẹ̀ gàǹbarì sẹ́yìn sọ̀hún sọ̀tún sòsì babu mi jẹ́. Bi ta ba tin je ta ba tin mu e je ka tun be se ka fenu atata tun be se yes lampa lampa lamba mo tun jole fun lamba tuntun omo abirin obirin mi kan jon jon ni ma lorin fun mi ma ti play ba na ni mi se ke mo ne
3: mo fagili ti
0: oju meji ni o

0: Olajude la
1: Asanti wa o
2: omo gbe mi ode na na ko dun moran moran
1: e pe olohun moja ni skanskan o olohun moja ni fura yo soko soko mama wuwa
2: olohun moja ni skanskan
1: yo soko soko mama wuwa
2: olohun moja ni skanskan
1: yo soko soko mama wuwa
2: olohun moja ni fura
3: Allah maja nisi kasi ka o Allah maja nisi kasi ka Allah maja ka nisi kasi ka o Allah maja nisi kasi ka